0: Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Sport korzystnie wpływa na życie ludzi. Ćwiczenia poprawiają zdrowie i kondycję fizyczną, wprowadzają w lepszy nastrój i mogą sprawić, że poczujemy się silniejsi, bardziej energiczni i pewni siebie. Tymczasem brak ćwiczeń może przyczynić się do przyrostu masy ciała, chorób fizycznych, takich jak choroby układu krążenia i problemów zdrowia psychicznego. Słuchasz podcastu z serii Podnieść poprzeczkę – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku dowiesz się, jak Unia promuje sport i czyni go bardziej dostępnym dla wszystkich. Ruch to zdrowie. Jednak ludzie ruszają się coraz mniej. Według badania Eurobarometru z 2004 roku około 60% Europejczyków wskazało, że ćwiczy regularnie. Ale już w 2022 roku około 60% respondentów przyznało, że nigdy nie uprawia sportu lub robi to bardzo rzadko. Niskie wskaźniki aktywności fizycznej wśród mieszkańców Unii są alarmujące i mają wpływ na wiele dziedzin życia. Cierpi więc zdrowie i dobrostan ludzi, ale i gospodarka. Niski poziom sprawności fizycznej w społeczeństwie prowadzi do wyższych kosztów opieki zdrowotnej, zmniejszonej wydajności w pracy i mniejszych szans na zatrudnienie. Sport jest nie tylko bardzo ważny dla naszego dobrostanu, ale też przyczynia się do rozwoju unijnej gospodarki. A jak twierdzi poseł do Parlamentu Europejskiego Nikos Pappas, były zawodowy koszykarz, sport pomaga wspierać jedność i harmonię.
2: Ja mnie na mega szkoleniu. Ένα πανεπιστήμιο. Έμαθα να συνεργάζομαι αρμονικά με άλλους ανθρώπους.
1: Sport dał mi dobrą szkołę. Był jak uniwersytet. Nauczyłem się współpracować z ludźmi, których nie znałem, aby osiągnąć wspólny cel, wspólny rezultat. Wygraną. Nie obchodziło mnie to, kto gra obok lub naprzeciwko mnie. Kolor skóry, wyznanie, narodowość lub orientacja seksualna nie miały znaczenia. Byliśmy tam wszyscy razem, żeby się przytulić, gdy wygrywaliśmy i pocieszać, gdy przegrywaliśmy. Dla mnie sport to przeciwieństwo rasizmu i nietolerancji. Chociaż sport łączy ludzi z różnych środowisk, może również tworzyć podziały. Kibice wielokrotnie dopuszczali się aktów mowy nienawiści lub przemocy na imprezach sportowych. Ale według europosłanki i byłej piłkarki Karoliny Moracze, problem nie leży w samym sporcie.
3: Il tifo rappresenta la società.
1: Dopingowanie odzwierciedla społeczeństwo. To nie jest kwestia piłki nożnej czy koszykówki. To nie sport, tylko społeczeństwo skłania ludzi do takiej, a nie innej formy dopingu.
3: Che tifano in questo modo.
1: Unia Europejska sprzeciwia się wszelkim formom przemocy słownej lub fizycznej podczas imprez sportowych. Dokłada starań, aby zapobiegać tego rodzaju incydentom poprzez zacieśnienie współpracy z odpowiednimi organizacjami, władzami lokalnymi i organami ścigania. Oprócz przemocy i nawoływania do nienawiści, Unia zidentyfikowała wiele innych problemów w sporcie. Zwróciła uwagę na przykład na różnice w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn oraz ograniczony dostęp kobiet do stanowisk kierowniczych. Inną kwestią jest brak odpowiedniej infrastruktury sportowej dla osób z niepełnosprawnościami. Podczas konferencji sportowej w Parlamencie Europejskim pływaczka paraolimpijska Vittoria Bianco powiedziała, że aby rozwiązać ten problem, trzeba działać razem. Stworzenie dostępnej infrastruktury jest możliwe, ale potrzebujemy zjednoczonej wspólnoty, odpowiednich strategii politycznych, federacji i instytucji, które będą ze sobą współpracować. Tylko w ten sposób sprawimy, że dostęp do sportu stanie się powszechnym prawem. Sport może również przyczynić się do integracji migrantów w Europie. Jednym z przykładów udanej integracji poprzez sport jest historia braci Antetokounmpo, którzy zrobili karierę jako koszykarze w Grecji, a później grali w NBA w Stanach Zjednoczonych. Na konferencji w Parlamencie Europejskim w Brukseli Thanasis Antetokounmpo wyjaśnił, że bycie Europejczykiem jest częścią jego tożsamości. Jestem Afroeuropejczykiem drugiej generacji. Tak właśnie się czuję. Afroeuropejczykiem. Wychowałem się w dwóch kulturach, które uważam, bez obrażania nikogo, za jedne z najlepszych na świecie. Oczywiście chodzi o grecką i nigeryjską. Antetokounmpo podkreślił również, że gdyby nie sport, to jego życie nie wyglądałoby tak samo. Nie byłoby mnie tu dziś przed wami, gdyby nie sport. Taka jest prawda. Byłbym na ulicy, a wy byście mnie mijali. Tam, na zewnątrz. Unia Europejska uznaje ważną rolę sportu w integracji społecznej. Rozumie, że włączenie sportu do programu politycznego przynosi korzyści wszystkim. W 2007 roku Komisja Europejska opublikowała Białą Księgę na temat sportu, czyli zbiór rekomendacji, który stanowi punkt wyjścia do politycznej dyskusji o sporcie w Unii. Od tego czasu Unia aktywnie rozwija politykę w dziedzinie sportu. Kiedy w 2009 roku wszedł w życie Traktat Lizboński, Unia po raz pierwszy uzyskała szczególne uprawnienia w tej dziedzinie. Unia może wspierać działania państw członkowskich i przyczyniać się do upowszechniania sportu w Europie. Ministrowie sportu z Unii spotykają się na posiedzeniach Rady do spraw Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu. Ponadto raz w roku odbywa się Unijne Forum Sportu. Zrzesza ono kluczowe podmioty w dziedzinie sportu, w tym federacje sportowe, komitety olimpijskie, sportowców i wolontariuszy, oraz pozwala im wpływać na politykę Unii. Unia Europejska regularnie opracowuje również nowe plany prac w dziedzinie sportu. Każdy z nich określa priorytety i cele strategiczne dla sportu w całej Unii na kolejne lata. Ale to nie wszystko, co Unia robi dla sportu. Finansuje również działalność sportową za pośrednictwem programu Erasmus+. Jego budżet na lata 2021-2027 wynosi ponad 26 miliardów euro, z czego prawie 2% przeznaczono na sport. Dzięki programowi Erasmus+, organizacje mogą współpracować i wymieniać się najlepszymi praktykami. Mogą też prowadzić wspólne działania promujące sport i dwutorową karierę sportowców, zwiększające włączenie społeczne i działania na rzecz tolerancji. Jest to również okazja, by połączyć siły i przeciwdziałać zagrożeniom dla sportu, takim jak doping czy ustawianie wyników zawodów sportowych. Erasmus+ wspiera również niekomercyjne wydarzenia, które mają propagować ćwiczenia fizyczne, zachęcać do wolontariatu w sporcie i przyczyniać się do walki z dyskryminacją. Ponadto dzięki programowi Erasmus+, pracownicy organizacji sportowych mogą uczestniczyć w zadaniach związanych z obserwacją pracy i działalnością trenerską za granicą. Unia Europejska nie tylko wspiera i finansuje działalność organizacji i sieci sportowych. Opracowuje także własne inicjatywy promujące sport. W rezolucji z 2012 roku Parlament Europejski zaproponował ogólnounijny Europejski Dzień Sportu, który w 2015 roku przekształcił się w Europejski Tydzień Sportu. Każdego roku odbywa się on od 23 do 30 września. Zarówno kraje Unii, jak i kraje partnerskie organizują wtedy liczne interesujące wydarzenia. W 2024 roku Europejski Tydzień Sportu obchodzono w prawie 40 krajach w Unii i poza nią. W tym czasie miliony obywateli, między innymi zawodowi sportowcy, gromadziły się, aby podzielić się swoją pasją do sportu. Osoby w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności fizycznej brały udział w różnych wydarzeniach, takich jak maratony, zapasy, piłka nożna, turnieje tenisowe, a nawet zwykłe spacery po parku. Te działania wspierały federacje sportowe, lokalne kluby, szkoły, organizacje ochrony zdrowia i krajowe komitety olimpijskie. Inne unijne inicjatywy na rzecz sportu to m.in. nagrody Be Active i Be Inclusive. Nagrody te otrzymują osoby i projekty, które promują aktywność fizyczną i wykorzystują sport, aby pomóc różnym grupom społecznym w integracji. Wszystkie te starania świadczą o zaangażowaniu Unii w promowanie sportu i pokazują, w jaki sposób może on przynieść korzyści całemu społeczeństwu europejskiemu. Choć na pewno nadal istnieją wyzwania i obszary, które wymagają poprawy, Unia w ostatnich dziesięcioleciach zrobiła wiele, aby wspierać rozwój i pokój w Europie poprzez sport. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
4: Tre città, una sola voce.
5: 6023.
6: Se tu lo vuoi, tu lo sarai. Una di noi.
7: Diventa uno stagista di Radio 6023.
8: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
6: Sotto il segno
7: di Radio 6023.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato di Ella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
11: E che cosa fate?
10: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio, in modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
11: Cosa fate qua oggi?
10: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
11: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
10: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
12: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency, 2842-6203.
4: Tre città, una sola voce.
6: 6023.
13: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Tribuna degli studenti, Vox Pop in pillole da Trenta e Lode. Promosso!
14: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che gravita all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris, direttamente da Radio 6023 e in questa puntata andiamo alla scoperta di come gli studenti universitari possono approcciare il loro relatore di tesi. Non bisogna essere timidi, bisogna solo capire qual è il proprio argomento di interesse, qual è il docente che più vi stimola e cercare di unire le due cose. Come fare a sceglierlo e rapportarsi con il proprio relatore? In questa puntata ne parlano con noi due studenti, Umberto dall'Università del Piemonte Orientale e Gian Domenico dall'Università Magna Grecia di Catanzaro, due studenti che hanno qualcosa in comune. Ma per scoprirlo, bando alle ciance, iniziamo questa puntata. Chi sei? Dove hai studiato e in cosa ti sei laureato?
15: Ciao, sono Umberto Giovannini. Ho studiato all'Università del Piemonte Orientale, nella sede di Alessandria, al Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e Sociali. Mi sono laureato in giurisprudenza, con una tesi in diritto privato sulla senzienza animale, con relatore il professor Rodrigo Miguez Nunez.
16: Ciao, sono Gian Domenico Sestito e mi sono laureato all'Università UMG di Catanzaro. Mi sono laureato in giurisprudenza.
14: Come hai scelto il tuo relatore e perché lo hai scelto?
15: Ho avuto modo di conoscere il relatore durante l'ultimo anno di studi in cui ho potuto frequentare un corso da lui tenuto nell'ultimo semestre. Diciamo che l'interesse per la materia e il modo in cui il professore stesso l'approcciava mi ha subito incuriosito e mi ha fatto propendere verso questa materia per la scelta della tesi.
16: Ho scelto il mio relatore in base a due ragionamenti. Innanzitutto, valutando in quale materia io fossi andato meglio. E poi sono andato a valutare il rapporto personale. Diciamo che con questo relatore mi ero conosciuto proprio alla radio UMG durante un programma altrove che conduceva Valentina Modio ai tempi. Durante questo programma io indossavo la maglia di un gruppo metal. E qualche giorno dopo questo professore mi fermò per strada, mi vide vicino all'università e mi chiese qual era il gruppo di cui indossavo la maglia. Io gli risposi, ci mettemmo a parlare e alla fine scoprì che era anche lui un appassionato di musica.
14: Quanto tempo prima hai iniziato a sentirlo per lavorare alla tesi?
15: Allora, avendo frequentato il corso da lui tenuto nell'ultimo semestre, ho avuto modo di conoscerlo, ho avuto modo di chiedere, di passare più volte per capire quale fosse l'argomento più adatto per i miei interessi e date anche certe scadenze burocratiche necessarie nel mio corso di studi, ho dovuto quantomeno informarmi almeno 6 mesi prima del

0: Les forêts sont essentielles pour notre santé et notre bien-être, ainsi que pour la santé de la planète. Elles sont riches en biodiversité et jouent un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique. Elles nous procurent de l'eau potable, de la nourriture et des matériaux. Elles stabilisent les sols et réduisent les risques de catastrophes. Pour toutes ces raisons, l'Union européenne souhaite accroître la quantité et améliorer la qualité de ces forêts et renforcer leur protection et leur restauration. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Dans ce podcast, nous allons en apprendre davantage sur la nouvelle stratégie de l'Union européenne pour les forêts à l'horizon 2030.
1: L'Union européenne est l'une des régions les plus riches en forêts au monde. Celle-ci couvre environ 40% de sa superficie et abrite la plupart des espèces terrestres d'animaux et de plantes indigènes de notre continent. Les forêts sont bénéfiques à bien des égards. Par exemple, elles agissent en tant que puits de carbone. Elles absorbent le dioxyde de carbone de l'air et contribuent ainsi à lutter contre le changement climatique. Actuellement, elles absorbent environ 10% des émissions totales de CO2 de l'Union européenne. Les forêts fournissent également de l'eau propre et aident à réguler les cycles de l'eau. Elles réduisent aussi les risques de glissement de terrain et d'inondations. Elles sont en outre vitales pour l'économie locale. Elles créent des perspectives d'emploi. Elles constituent une source de matériaux durables et elles contribuent à maintenir les conditions nécessaires à l'agriculture.
0: Mais ces dernières années, les forêts ont radicalement changé. Elles font face à de nombreux défis qui influencent leur fonctionnement et leur capacité à fournir certains avantages pour la nature et les êtres humains. Si la santé des forêts en Europe s'améliore sous certains aspects, beaucoup d'entre elles sont toujours menacées, à cause de problèmes tels que la pollution de l'air et de l'eau, la perte d'habitat et de biodiversité, les incendies de forêt et la sécheresse, ou encore la propagation des villes dans les zones boisées.
1: L'Union européenne a toujours eu conscience de l'importance des forêts. En 1998, la stratégie forestière de l'Union soulignait les défis auxquels sont confrontées les forêts européennes et définissait des objectifs communs et des principes directeurs. La nouvelle stratégie de l'Union pour les forêts à l'horizon 2030, adoptée en 2021, vise à revoir à la hausse les objectifs de l'Union en matière de biodiversité et à renforcer la protection, la restauration et la résilience de nos forêts. Son principal cadre de référence est le Pacte vert pour l'Europe, qui place ses écosystèmes au centre d'une société décarbonée à atteindre d'ici 2050 au plus tard.
0: La nouvelle stratégie forestière de l'Union améliorera la qualité de nos forêts et accroîtra leur quantité en les protégeant et en les restaurant. Les législateurs ont mis en place une protection stricte pour les forêts anciennes et primaires restantes et ont défini des objectifs juridiquement contraignants en matière de restauration de la nature. La stratégie vise à introduire des systèmes de paiement et des incitations financières pour les services écosystémiques fournis par les propriétaires et gestionnaires forestiers. L'objectif est de veiller à ce que les forêts soient gérées de manière durable. Pour y parvenir, l'Union européenne encourage l'utilisation de bois récoltés de manière durable dans le secteur de la construction et les mesures de gestion durable des forêts qui bénéficieront à tous. La stratégie vise également à mieux comprendre ce qui se passe dans nos forêts. Elle améliorera le suivi des forêts et veillera à ce que les pays de l'Union européenne élaborent leur propre plan de protection.
1: Dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe, l'Union s'est engagée à planter au moins 3 milliards d'arbres supplémentaires d'ici 2030 et à améliorer la résilience et la biodiversité des écosystèmes forestiers existants. Ces arbres doivent être plantés de manière à respecter pleinement les principes écologiques. Cela signifie que le bon arbre doit être planté au bon endroit et pour la bonne raison. Pour atteindre cet objectif, l'Union européenne et ses États membres mettent en œuvre diverses politiques et initiatives en faveur de la restauration des forêts. Il s'agit par exemple de financer des projets de boisement et de reboisement, de promouvoir les pratiques de gestion durable des forêts et de mettre en place des corridors écologiques pour le déplacement des espèces. En encourageant ces pratiques et en restaurant les écosystèmes forestiers dégradés, l'Union contribue à atténuer le changement climatique et à préserver la biodiversité dans le monde entier.
0: Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
2: Lux, il-Premju Ċinematografiku Ewropew tal-Udjenza 2024. Ir-rebbieħ tal-Lux, il-Premju Ċinematografiku Ewropew tal-Udjenza 2024 huwa The Teacher's Lounge. The Teacher's Lounge tad-direttur Ġermaniż Ilke Katak jirrakkonta l-istorja ta' Karla, għalliema żagħżugħa fi skola post-sekondarja, li l-idealizmu tagħha jiddistingwiha mill-kollegi tagħha. Meta sensiela ta' serqiet mhux solvuti toħloq atmosfera xejn komda fost l-għalliema, Karla tiddeċiedi li tinvestiga.
3: Achtung, fertig, los!
4: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
5: Wer sitzt hier?
6: Oskar sitzt da.
5: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
6: Ich hab keins.
7: Und das hier?
5: Freunde, wessen Platz ist das?
8: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
4: Wir haben hier eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
5: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
2: The Teacher's Lounge reba ħames premijiet fil-premijiet tal-films Ġermaniżi. Barra minn hekk fis-sezzjoni Panorama fil-Festival Internazzjonali tal-Cinema ta' Berlin huwa rebaħ it-tikketta tal-Europa Cinemas għall-aqwa film Ewropew u l-premju tal-Cinema Art House.
9: Wenn er klaut, riech ihm die Beine.
10: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
11: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
12: Schämen Sie sich.
11: Dein blöden Zynismus, den kannst du einfach mal
13: aussagen.
14: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
15: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
2: L-erba finalisti l-oħra kienu 20,000 Species of Bees, Fallen Leaves, On the Adamant u Smoke Sona Sisterhood jew Smoke Sona Is-Segreti della Sorellanza.
16: Il-ħames films intwerew madwar l-Ewropa u l-udjenza seta titfa' l-voti tagħha. Il-klassifikazzjoni finali ġiet stabbilita billi naqdu l-voti tal-pubbliku u dawk tal-membri tal-Parlament Ewropew. Kull grupp ikollu 50% tal-votazzjoni. Lux, il-Premju Ċinematografiku Ewropew tal-Udjenza, huwa strument li jitfa' dawl u jġenna nirriflettu fuq films li jindirizzaw temi soċjali u politiċi. Lan tiegħu hu li jinkoraġġixxi d-dibattitu fil-waqt li juża l-films bħala għodda biex tgħinna nsaħħu l-identità Ewropea tagħna. Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
17: През 2005 година, по повод 60-годишнината от освобождението на Аушвиц, ООН обяви с резолюция 27 януари за Международен ден в памет на жертвите на Холокоста. Думата Холокост е от гръцки произход и означава жертвоприношение чрез огън. Тя се използва за описание на преследването и последващото масово унищожение на 6 милиона евреи в Европа от нацистския режим и неговите сътрудници. В нашия подкаст проследяваме историята на тези събития в Европа в периода преди и по време на Втората световна война. Антисемитизмът вече е основен елемент от нацистската идеология още преди идването на нацистите на власт. Ерата на Холокоста обаче започва през януари 1933 година, когато Адолф Хитлер и неговата партия поемат политическия контрол над Германия. От същата година нацистите започват да прилагат държавна политика на репресии срещу евреите. Действията включват изземване и кражба на имуществото на евреите, лишаването им от права и отнемане на гражданството им. В погромите на Кристалната нощ на 9 и 10 ноември 1938 година са убити 91 евреи, изгорени са най-малко 1400 синагоги, а 30 000 евреи са арестувани и изпратени в концентрационни лагери. Само след няколко месеца избухва Втората световна война. По време на конфликта нацистка Германия и нейните съюзници и сътрудници убиват близо 2/3 от евреите в Европа, като ги подлагат на непоносими условия на живот, брутално малтретиране, масови разстрели и умъртвяване с газ. За целта специално са проектирани центрове за убиване, известни като концентрационни лагери. Изтребени са 6 милиона евреи. Между 1933 и 1945 година и други групи са мишена на нацистския режим и неговите съюзници, включително роми, хора с увреждания, славяни, както и хомосексуалисти и членове на определени религиозни и политически групи. Историята на Холокоста над роми и синти все още остава непозната за обществеността. Между 250 000 и 500 000 души стават жертва на геноцида над ромите или между 1/4 и половината от ромите и синтите в Европа преди Втората световна война. Точният брой е неизвестен, тъй като много от семействата на жертвите не са съобщили за смъртта на близките си, а извършителите заличават следите от своите деяния. Холокостът, наричан още Шоа, приключва през май 1945 година, когато съюзническите сили, т.е. Обединеното кралство, САЩ, Съветският съюз и Франция, побеждават нацистка Германия и печелят Втората световна война. На 27 януари 1945 година Червената армия освобождава концентрационния лагер Аушвиц. Чрез поредица от офанзиви, съюзниците влизат в концентрационните лагери и освобождават оцелелите затворници, както и оцелелите от така наречените походи на смъртта, които срещат по пътя си. Тези походи включват групи затворници от концентрационните лагери, от еврейски и друг произход, които СС насилствено евакуира пеш от лагерите. Според ООН, преподаването и информираността за Холокоста и геноцида са важни за гражданското образование навсякъде по света. Те са необходими, за да се помогне на хората да мислят по-критично, да бъдат отговорни граждани, да ценят човешкото достоинство и зачитат другите, както и да отхвърлят всякакви предразсъдъци. Европейският съюз иска да запази паметта за тези трагични събития в европейската история и насърчава инициативи за повишаване на осведомеността относно Холокоста. Съюзът финансира програми за насърчаване на научните изследвания в тази област. През декември 2015 година Европейската комисия назначи координатор за борба с антисемитизма. През 2018 година Съюзът стана постоянен международен партньор на Международния алианс за възпоменание на Холокоста, а Съветът прие декларация относно борбата срещу антисемитизма и общ подход в областта на сигурността за защита на еврейските общности и институции в Европа. През 2021 година Европейската комисия прие и първата обща стратегия за борба с антисемитизма. Всяка година Европейският парламент отбелязва Международния ден в памет на жертвите на Холокоста. Парламентът е приел многобройни резолюции относно антисемитизма, расизма, ксенофобията и други форми на нетърпимост, престъпления от омраза и изказвания, подбуждащи към омраза. Например, през 2017 година евродепутатите приеха резолюция относно борбата с антисемитизма, с която призовават държавите членки да насърчават преподаването относно Холокоста в училищата. Парламентът също така изрази загриженост относно увеличаването на проявите на антисемитизъм, като подчерта, че расизмът и ксенофобията не са позиция, а престъпление. Резолюция от октомври 2018 година относно възхода на неофашистското насилие в Европа изтъкна увеличаването на такива деяния срещу евреите. Евродепутатите призоваваха държавите членки да се противопоставят на отричането на Холокоста, включително омаловажаването на престъпленията, извършени от нацистите и техните сътрудници. В резолюция от 2019 година относно значението на европейската памет за бъдещето на Европа, парламентът призова образованието да насърчава многообразието на обществото и общата ни история, включително образованието относно Холокоста и тоталитарните и авторитарни режими, които доведоха до толкова много насилие, човешко страдание и разделение на Европа в продължение на половин век.
6: Sonentes ta kinala kedlehe e iom ta kedikat kangeltoch nil kedele binen kedika la gach bolstad agus kedele le kedika inov tamid idiru kinalo an dli an hartog troroge is kinev dli e tror a glachen in studianentish agus iriter an a bolstad Lagan sé síos spruc a chafar a bhaintamach, is cuid den rud ar a dugtar dlí tánaisteach an aontais í tróir. Sé atá ann an corp dlí ascraíonn ó na prúnsabal agus na cospóirí a leagtar amach i gonarthaí an aontais, ar a bíad an dlí príomhúil iad. Dálann scéal, más mian at tilolais áil fe chonarthaí an aontais, féach ar an episóid sa trasó. Ach fílmís ar ár sampla, Tror flashtoch in usaida an aintish. She cosporna trorok sa, tunachar plashtoch in usaida aira ergohil a lidu. Chonesha yenov, irak erna bol side, usaid plashtoch in usaida, old plati, sip, aus kupine, a lidu, no few a hormask. Filshiach an tror sa, imehev fehenadiog, aus hanig ivaim, in uil fehefe hen. Ganaurus, hogan prosha sa, fad om. Tá sé an nám é an chopprú sa dlí náisiúnta, stic darí pleisteacha in úsáide go láiricha a dhéal agus ar bartrún tóltis a iriúnú. Ach má dhéchan dúthart, tá suip dlinna nú papéir, tréis techt in áid cín pleisteacha, don chuid is mó anois. Tá rain céimeanna i bróisis dréachtathe trórach a tosnú le togra ón gomisiún, agus níasán, din an Parliament agus an chórla, scrúdú agus lasú irthe. Cílíon sa gún lachan Parliament na hórpa part in réachtú agus an lacha trórach ar éan. Sin chém iarnach ná an trór a an chórprú in lí náisiúnta na Málstát. Tugtar trasíf ar bróisa sa, morabon agus rialachain, atá in aime gudírach in ach Málstát, ní mór trórcha a trasí sa dlí náisiúnta. Ach, conas í entar sa. Siad údrás náisiúnta gach bolstáid a chinan conas a an chorprófar an tróir in an lí náisiúnta. Dachná, ní mór é seo a dhéanamh leistig de gá bhíon ó ghlacha na tróirach, ach is féidir an tréimhse seo a hína, más gá chun aistrú níos rianúla chun na rialacha nó a chintú de bharga na aontais agus dos na bolstáid. Chun go duchig tróir i bhaim, Ní mór de bharta náisiúnta na cospóirí leagtar síos sa dro sin a bhaint amach. Ní mór das na húdaráis náisiúnta na bharta a ghlacan siad a chuirinúil don comisiún. Man néantar son, os glóig an comisiún nó samach de sárathe, mar gheall ar an aspa cumarsáide sa. Fiatig trórach ías chaidán a leagan síos, ach ní léon bhach ar na bolstáid caindáin níos irda a leagan síos, mar a diatach a bheith riachtanach hana féin ina ngáris dlí féin. Sa chá sa, tá siad ceart ag na bóstáid caidán níos irde na dtiúd atá sa tróra hocrú, ach ní féidir le dul fé bhun na níos caidán. Mar sin, leagan tróracha síos, cóthairsecha, chun rialcha a chóchaibhú san aontas. Nuair na trasaíon bóstáid tróir ina glí náisiúnta, Fiatag an comisiún imachtaí sárathe a húnscnamh. Fiatag an comisiún nós imachtaí sárathe a húnscnamh comá, má hrasaí an tír tróir gomícheart. Mar a réitítar an cheis tréis ó rábhat tosig a húirt, fiatag an comisiún an cás a thárchor chun cuairt brethúnais an aontais Eorpaig. I gás na áirithe, fiatag an comisiún a iarraidh ar a gcuairt an bolstáit le na muinean a aon áil. Ba cheart go gintóg méid an fianóis atá le hiach go bhfuil sé choréireach agus díos spreagathach. Gudain ni mór dan finnós, a bheith ár galor chan a chintú, go dos níon an bálstát a cholíana, mar sin, ní mór dó a bheith níos irda, ná an tarfa a bhuinen an bálstát as gan an tróir a cholíana, agus, ár galor chomá chun na depach ar an bálstát an tróir a chur a bhaim a ríis. A hrion le bhéan na bionós dur ar chumas na tíra íc, ní hea an aim bálstát a chur a dribloid argadis, ná caróch le hénge, os a chuinge sin, sé príomchaspór nós imach de sárthe a chintú go gurin na bálstát dlí an éantais a bhaim, chun lasa bhaintar an éantais. Sé Europarl Radio, Radio Gréasán Farlamin na Hórpa, a chur an chud dríile sa i de láthir.
7: Desde la adopción en 2015 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, países de todo el mundo han ido orientando paulatinamente su investigación e innovación hacia los avances ecológicos y digitales. Este enfoque busca maximizar los beneficios de la inversión pública en ciencia y tecnología, poniendo en común los recursos e impulsando la participación de las diversas partes interesadas para trabajar en objetivos específicos. Invertir en investigación e innovación es invertir en el futuro de Europa. Nos ayuda a competir globalmente y preservar nuestro modelo social. Mejora la vida cotidiana de millones de personas en Europa y en el resto del mundo. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio exploramos Horizonte Europa, el emblemático programa de la Unión Europea sobre investigación e innovación. La Unión, mediante sus programas marco de investigación e innovación a largo plazo, aporta medios financieros para reforzar su posición en la ciencia y en la innovación industrial. El objetivo es abordar los principales motivos de preocupación de la sociedad, como el cambio climático, el transporte sostenible y las energías renovables. También garantizar que los avances tecnológicos se conviertan en productos con un potencial comercial real, e intensificar la cooperación internacional en materia de investigación e innovación. Horizonte Europa es el mayor programa de investigación e innovación de la Unión Europea. Cuenta con un presupuesto de 95.500 millones de euros para el periodo 2021-2027. Pero es más que un simple programa de financiación. Representa el compromiso de la Unión de impulsar la excelencia científica, fomentar la innovación y afrontar los retos sociales en todos los países que la componen. Este ambicioso programa apoya a investigadores, empresas y responsables políticos para hacer de Europa un líder mundial en investigación e innovación. Al igual que el programa Horizonte 2020 que lo precedió, Horizonte Europa se estructura en torno a tres pilares principales. El primer pilar, Ciencia Excelente, tiene por objeto impulsar la posición científica mundial de la Unión, respaldando la investigación de vanguardia y promoviendo conocimientos y capacidades de primer nivel. El segundo pilar, Retos Mundiales y Competitividad Industrial Europea, se centra en fomentar la innovación en industrias cruciales para el liderazgo económico de Europa. El tercer pilar es Europa Innovadora, que consiste en impulsar innovaciones revolucionarias y mejorar el ecosistema global de innovación de la Unión. Horizonte Europa también ha incorporado misiones para afrontar retos sociales acuciantes, como el cáncer, el cambio climático y el deterioro de la salud de nuestros océanos y suelos. Estas misiones están diseñadas para lograr objetivos mensurables dentro de un marco temporal determinado. El programa apoya a las asociaciones europeas, que reúnen a la Unión, los gobiernos nacionales y el sector privado para coordinar las actividades de investigación e innovación. El programa ofrece varios tipos de subvenciones y convocatorias de propuestas e invita a investigadores, universidades, empresas y otras organizaciones a presentar sus proyectos. Estas convocatorias abarcan una amplia gama de temas, desde la salud y el cambio climático hasta las tecnologías digitales y la energía. Muchos proyectos financiados por Horizonte Europa tienen el potencial de cambiar vidas. Por ejemplo, el desarrollo de nuevas tecnologías médicas y los avances en energías renovables se impulsan con financiación de Horizonte Europa. Echemos un vistazo a dos ejemplos concretos. El primero se llama NextGen BioPest. Esta iniciativa, que va de marzo de 2024 a febrero de 2028, cuenta con un presupuesto de más de 6 millones de euros, financiado en un 90% por Horizonte Europa. Su objetivo es revolucionar el control de las plagas de frutas y verduras. Coordinado por FORTH, una organización con sede en Grecia, NextGen BioPest se centra en desarrollar bioplaguicidas ecológicos para hacer frente a las plagas y patógenos más difíciles. Al reducir la dependencia de los insecticidas sintéticos, el proyecto busca mejorar los rendimientos de los cultivos, proteger la salud humana y promover la agricultura sostenible. En el segundo ejemplo, que se denomina OmicSense, participan 5 países de la Unión. Esta iniciativa, que se ejecuta desde enero de 2024, busca revolucionar la detección del cáncer de pulmón. La tecnología de biosensores nanofotónicos de vanguardia, que aprovecha las propiedades de la luz, mejorará el pronóstico de cáncer de pulmón de células no pequeñas, la forma más común de este tipo de cáncer. Coordinado por el Instituto de Bioingeniería de Cataluña y con la participación de las mejores universidades y pymes, este proyecto combina tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, los microfluidos y los metamateriales. OmicSense no solo promete mejorar el diagnóstico del cáncer, sino que también allana el camino para innovaciones como la medicina personalizada y la telesanidad, es decir, el uso de la tecnología para proporcionar atención médica a distancia. Cada país de la Unión ha creado puntos de contacto nacionales para ayudar a los solicitantes a usar correctamente el programa Horizonte Europa. Los puntos de contacto proporcionan orientación, información práctica y asistencia sobre todos los aspectos de la participación en Horizonte Europa. Si bien el programa fomenta la colaboración transfronteriza, también promociona un entorno competitivo en el que se financian las mejores ideas y proyectos. Este doble enfoque garantiza que la Unión se mantenga a la vanguardia de la investigación y la innovación mundiales. El Parlamento Europeo desempeña un papel crucial en la configuración de Horizonte Europa. A través del proceso parlamentario, los diputados y diputadas garantizan que el programa se ajuste a los objetivos políticos más amplios de la Unión, como el Pacto Verde Europeo y la Estrategia Digital. Los miembros de la Eurocámara también abogan por una mayor financiación del programa, dado que reconocen su importancia para impulsar el crecimiento económico, la creación de empleo y el bienestar social. Horizonte Europa es un testimonio del compromiso de la Unión con el fomento de la investigación y la innovación. Al proporcionar una investigación sustancial, apoyar proyectos colaborativos y afrontar retos sociales, el programa ayuda a modelar un futuro sostenible y próspero para toda la ciudadanía europea. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
12: Jeśli jesteś młodym twórcą, wykonawcą, filmowcem lub pisarzem, to ten podcast jest dla ciebie. Zastanawiasz się, w jaki sposób Unia Europejska może wesprzeć cię w realizacji pomysłu artystycznego? W takim razie zapoznaj się z programem Kreatywna Europa, unijnym programem wspierania kreatywności. Dysponuje on budżetem w wysokości prawie 2,5 miliarda euro. Celem programu jest ochrona, rozwój i propagowanie europejskiej różnorodności kulturowej i europejskiego dziedzictwa kulturowego. Program wspomaga sektor kultury i sektor kreatywny, a w szczególności branżę audiowizualną w odbudowie po kryzysie związanym z pandemią COVID-19. Wspomaga wysiłki, by dziedziny te stały się bardziej inkluzywne, cyfrowe i zrównoważone środowiskowo. Niezależnie od tego, czy malujesz w Paryżu, komponujesz w Kownie, czy tworzysz choreografię w Kopenhadze, program Kreatywna Europa jest dla ciebie. Jak działa program? Na program Kreatywna Europa składają się trzy główne komponenty. media, kultura i komponent międzysektorowy. Przyjrzyjmy im się bliżej. Zacznijmy od mediów. To wsparcie dla europejskiego przemysłu filmowego i audiowizualnego. W poprzednich latach ze środków tych finansowano budowanie potencjału, a także szkolenia dla specjalistów z branży audiowizualnej w ramach warsztatów edukacyjnych Film Spring Open w Krakowie. Wsparcie otrzymały również festiwale filmowe, takie jak Międzynarodowy Festiwal Filmowy Indie Lisboa i Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych CineDoc Tbilisi. W ramach komponentu media promuje się projekty o wymiarze europejskim, których celem jest wsparcie współpracy międzynarodowej, mobilność i ekspansja na rynki poza granicami państw. Ponadto w programie położono nacisk na wykorzystanie nowych technologii i inicjatyw, które sprawią, że europejski przemysł audiowizualny będzie bardziej zrównoważony pod względem środowiskowym. Jeśli studiujesz na kierunku filmowym, jesteś twórcą gier lub scenarzystą, dzięki funduszom z komponentu media możesz dotrzeć do większej liczby odbiorców, także za granicą. Komponent media dzieli się na cztery klastry finansowania: wsparcie treści, biznesu, publiczności i polityki. Klaster treści koncentruje się na działaniach, które pobudzają współpracę transgraniczną między producentami i twórcami treści. Stymuluje również innowacje w zakresie treści, modeli biznesowych i technologii. Wspiera koprodukcję i rozwój wielu projektów, między innymi treści telewizyjnych i internetowych, gier wideo i doświadczeń immersyjnych. Klaster biznesowy natomiast promuje innowacje biznesowe, talenty i potencjał wzrostu w całym europejskim przemyśle audiowizualnym. Inicjatywy w ramach tego klastra mają pobudzić uczenie się i wymianę wiedzy, aby sektor artystyczny mógł wyjść poza granice państwowe. Każdego roku w ramach programu szkoli się niemal 2,5 tysiąca specjalistów, przede wszystkim w zakresie umiejętności mentorskich, a także umiejętności cyfrowych i ekologicznych. Jednocześnie komponent media co roku wspiera dystrybucję ponad 300 utworów audiowizualnych za granicą. Trzeci klaster koncentruje się na publiczności i wspiera innowacyjne sposoby angażowania odbiorców, zwłaszcza młodych widzów. Podczas pandemii COVID-19 dynamicznie rozwijały się platformy cyfrowe. Klaster publiczności pomaga przemysłowi audiowizualnemu wykorzystać możliwości, jakie daje transformacja cyfrowa. Jego celem jest zwiększenie liczby widzów w salach kinowych i na różnych platformach oraz dostosowanie się do nawyków publiczności związanych z oglądaniem filmów. Klaster obejmuje inicjatywy takie jak edukacja filmowa, tworzenie napisów do treści kulturowych oraz wsparcie sieci kin europejskich. Ostatni klaster wspiera politykę i zapewnia wspólne podejście polityczne we wszystkich krajach Unii. W tym celu prowadzi się rozmowy o regulacjach, analizuje przepisy dotyczące produktów audiowizualnych i trendy na rynku, a także prowadzi konsultacje i kampanie informacyjne. Drugi komponent programu, kultura, obejmuje sektory kultury i sektor kreatywny, oprócz sektora audiowizualnego i filmowego. Dotyczy to muzyki, literatury, architektury, turystyki kulturalnej, a także sztuk widowiskowych i wizualnych. Przede wszystkim oferuje finansowanie wspólnych projektów w różnych krajach. Tak więc, jeśli studiujesz sztuki teatralne w Trieście i chcesz współpracować z innymi artystami w Atenach i Aarhus, to właśnie komponent kultura programu Kreatywna Europa jest dla Ciebie. Można z niego sfinansować inicjatywy, które nagradzają jakość i kreatywność w dziedzinie kultury, na przykład nagrody literackie, muzyczne, architektoniczne i inne, a także programy mobilności. Oznacza to, że możesz ubiegać się o pomoc w organizacji zagranicznego wyjazdu i znalezieniu pracy za granicą, zyskać nowych odbiorców i uczyć się od innych. Możesz na przykład zgłosić się do programu Culture Moves Europe. To inicjatywa, która zapewnia dotacje na mobilność artystom i osobom zawodowo związanym z kulturą we wszystkich 40 krajach programu Kreatywna Europa. To swego rodzaju program Erasmus. Możesz podróżować, odbyć rezydencję artystyczną i nawiązać wyjątkową współpracę. a tak o możliwościach, jakie program Culture Moves Europe ma do zaoferowania, wypowiada się Katie Lowry, wspólna szefowa biura programu Kreatywna Europa w Irlandii. Jeśli chcesz rozwijać swoją działalność jako artysta lub działalność swojej organizacji na poziomie międzynarodowym lub europejskim, jest to naprawdę dobre narzędzie. Z jego pomocą można przetestować różne modele działalności i partnerstwa. Można odbyć rezydencję lub trasę promocyjną. A to wszystko w elastyczny i bezpieczny sposób. Jeśli chcesz rozwijać swoją pracę w dziedzinie sztuki, to może być dobry punkt wyjścia. Trzecim komponentem kreatywnej Europy jest komponent międzysektorowy. Wspiera on innowacje, współpracę między sektorami artystycznymi i dostosowanie się do ery cyfrowej. Finansuje się z niego na przykład inicjatywy takie jak Creative Innovation Labs, czyli Laboratoria Innowacji w sektorze kreatywnym. Służą one szukaniu wspólnych i innowacyjnych rozwiązań na wyzwania, przed którymi stoją kultura i branża kreatywna. Program ten finansuje projekty, które łączą kreatywność z technologią lub różne formy sztuki. Na przykład, jeśli w swojej pracy łączysz teatr i wirtualną rzeczywistość, sztuczną inteligencję i muzykę lub gry i literaturę, to ten program jest dla Ciebie. Jak wziąć udział w programie? Niezależnie od tego, czy jesteś studentem, młodym twórcą czy profesjonalnym artystą, możesz zrobić trzy rzeczy. Po pierwsze, bądź na bieżąco i zapoznaj się z zaproszeniami do składania wniosków. Europejska Agencja Wykonawcza do Spraw Edukacji i Kultury regularnie publikuje zaproszenia do składania wniosków w internecie. Do programu mogą zgłosić się osoby, grupy i organizacje. Na stronie internetowej agencji możesz znaleźć wszystkie informacje, dzięki którym będziesz mieć szansę zrealizować swoje pomysły. Po drugie, skontaktuj się z nami. Biuro programu Kreatywna Europa w Twoim kraju udzieli Ci wskazówek, które pomogą Ci zrozumieć kryteria udziału w programie, napisać przekonujący wniosek i stać się częścią sieci potencjalnych partnerów w całej Unii. I po trzecie, nie bój się mierzyć wysoko. W programie Kreatywna Europa chodzi właśnie o nieszablonowe myślenie i przełamywanie schematów. Twoja praca łamie standardy, przekracza granice lub łączy społeczności? Jesteś w dobrym miejscu. W 2024 roku w wywiadzie dla stowarzyszenia non-profit Fedora Judith Witkok, kierowniczka działu Kreatywna Europa w Komisji Europejskiej, tak mówiła o misji programu. Na początku rozmawiałyśmy o misji programu i wyjaśniłam, że ma on na celu zachowanie naszego dziedzictwa. Pracujemy więc nad jego zachowaniem, ale myślę, że przede wszystkim pracujemy dla naszej przyszłości. Kulturę mamy w genach i uważam, że wykorzystanie naszego dziedzictwa oraz nadanie mu świeżego wyrazu i nowego znaczenia jest niezwykle ważne dla przyszłych pokoleń. Na początku rozmawiałyśmy o misji programu i wyjaśniłam, że ma on na celu zachowanie naszego dziedzictwa. Pracujemy więc nad jego zachowaniem, ale myślę, że przede wszystkim pracujemy dla naszej przyszłości. Kulturę mamy w genach i uważam, że wykorzystanie naszego dziedzictwa oraz nadanie mu świeżego wyrazu i nowego znaczenia jest niezwykle ważne dla przyszłych pokoleń. Program Kreatywna Europa to coś więcej niż samo finansowanie. To deklaracja, że kultura się liczy, że Twój głos ma wartość i że Europa inwestuje w swoją kreatywną przyszłość. Chodzi o wspieranie talentów, ochronę różnorodności kulturowej i wspomaganie rozwoju kreatywnych pomysłów ponad granicami. Jeśli więc szkicujesz, piszesz, śpiewasz lub programujesz swoje kolejne arcydzieło, wiedz, że jesteś częścią społeczności twórców, która rozciąga się na całą Europę. A Unia jest gotowa Cię wspierać. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź oficjalną stronę internetową programu Kreatywna Europa lub skontaktuj się z lokalnym biurem programu Kreatywna Europa. Następna szansa może czekać na Ciebie tuż za rogiem. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
13: În fiecare an, pe 8 martie, oamenii din întreaga lume sărbătoresc Ziua Internațională a Femeii. Este o zi care onorează lupta pentru egalitatea dintre femei și bărbați și celebrează progresele făcute de-a lungul timpului. Totul a început acum mai bine de un secol, cu mișcările muncitoarelor care cereau schimbări, iar Europa se afla în inima acestei mobilizări. Acest episod din seria Istorie și fapte prezintă principalele momente care au definit lupta pentru egalitatea de gen. Ziua Internațională a Femeii își are rădăcinile în mișcările muncitorești de la începutul secolului 20. Totul a început cu activistele. În Statele Unite, muncitoarele din industria textilă luptau pentru salarii mai bune, ore de lucru mai scurte și dreptul de vot. În 1908, 15.000 de muncitoare au ieșit să protesteze pe străzile din New York. În anul următor a fost sărbătorită prima zi națională a femeii. Dar ideea a luat cu adevărat avânt în Europa. În 1910, la o importantă conferință a femeilor socialiste de la Copenhaga, activista germană Clara Zetkin a propus o idee îndrăzneață. O zi internațională a femeii care să fie sărbătorită anual în fiecare țară. În ce scop? Pentru a uni femeile dincolo de granițe în lupta lor pentru drept de vot, egalitate salarială și condiții de muncă echitabile. Delegatele au susținut ideea fără să ezite. Prima zi internațională a femeii a fost sărbătorită oficial un an mai târziu, în 1911, în mai multe țări europene, inclusiv în Austria, Danemarca, Elveția și Germania. Peste un milion de femei și bărbați au ieșit în stradă ca să militeze pentru dreptul de vot al femeilor și pentru drepturile lucrătoarelor. Apoi, în 1917, a venit un moment care avea să schimbe totul. Pe 8 martie, muncitoarele din Petrograd, Sankt Petersburgul de astăzi, au refuzat să mai muncească. Cererea lor era simplă: pâine și pace. Protestau împotriva războiului, foametei și opresiunii. În câteva zile, acțiunea lor a contribuit la declanșarea Revoluției Ruse. Iar până la sfârșitul acelui an, femeile ruse își câștigaseră dreptul de vot. Acest eveniment a marcat ziua de 8 martie drept data oficială a Zilei Internaționale a Femeii, recunoscută oficial de ONU abia în 1977. După cel de-al doilea război mondial, lupta pentru egalitate a devenit parte din structura noii Europe. Încă din 1957, Tratatul de la Roma, documentul fondator al Uniunii Europene, a consacrat principiul egalității de remunerare pentru aceeași muncă. Egalitatea de gen a fost prezentă încă de la început. De-a lungul timpului, Uniunea a adoptat politici care promovează egalitatea de gen în domenii precum ocuparea forței de muncă, combaterea violenței pe criterii de gen și acordarea concediului pentru creșterea copilului. Însă procesul este departe de a fi încheiat. Femeile câștigă în continuare mai puțin decât bărbații pentru aceeași muncă, rămân subreprezentate în funcțiile de conducere, iar violența bazată pe gen face parte din viața de zi cu zi a prea multor persoane. Parlamentul European a jucat un rol central în conturarea agendei europene privind egalitatea de gen în ultimii ani. Un pas major a fost făcut în 2023, când Uniunea a adoptat norme obligatorii privind transparența salarială. Pentru prima dată, companiile trebuiau să demonstreze dacă bărbații și femeile sunt plătiți în mod egal pentru aceeași muncă. Parlamentul European s-a aflat și în fruntea eforturilor de combatere a violenței bazate pe gen. După ani de zile în care deputații europeni i-au solicitat acest lucru, Uniunea a semnat Convenția de la Istanbul, tratat de referință menit să pună capăt violenței împotriva femeilor și violenței domestice. Convenția a intrat în vigoare pe 1 octombrie 2023, chiar dacă mai multe țări ale Uniunii încă nu o ratificaseră individual. Iar în 2024, deputații europeni au făcut istorie. Au susținut prima lege a Uniunii care vizează în mod specific combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. A fost cu adevărat un mare pas înainte. Ceva mai recent, în noiembrie 2025, deputații au transmis un mesaj clar Comisiei Europene. A venit vremea unui nou plan ambițios pentru egalitatea de gen, care să acopere perioada 2026-2030. Ei au solicitat acțiuni mai dure împotriva violenței bazate pe gen, acces mai bun la asistență medicală pentru femei și progrese reale în eliminarea diferenței de remunerare și au avertizat că drepturile femeilor trebuie protejate, chiar dacă unele țări se opun egalității. Parlamentul European a depus eforturi și pentru a crește gradul de reprezentare a femeilor în politică. În 1979, când au avut loc primele alegeri prin vot direct pentru Parlamentul European și Simone Veil a fost aleasă președintă, doar 16% dintre deputații erau femei. În prezent, ponderea a crescut la aproape 40%. Astfel, Parlamentul European este unul dintre parlamentele cele mai echilibrate din punctul de vedere al genului din lume. În fiecare an, în jurul datei de 8 martie, Parlamentul European organizează dezbateri și evenimente speciale pentru a-și reafirma angajamentul pentru egalitatea de gen. Ziua Internațională a Femeii nu este o simplă dată, este un apel la acțiune ca să îmbunătățim egalitatea de gen. După mai bine de un secol, lupta pentru drepturile femeilor continuă, iar Uniunea Europeană are de jucat un rol esențial. Pentru că progresul nu se produce niciodată singur, este nevoie de oameni, este nevoie de acțiune. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European.
18: Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments kommen in der Regel einmal im Monat zu Plenartagungen zusammen. Aber auch außerhalb der Tagungswochen treffen sie sich regelmäßig, und zwar in den sogenannten parlamentarischen Ausschüssen. Davon gibt es viele und jeder einzelne ist auf einem bestimmten Bereich spezialisiert. In dieser Folge sehen wir uns die Arbeit in den parlamentarischen Ausschüssen und ihre Funktionsweise genauer an. Wenn von den EU-Organen die Rede ist, dann fallen immer wieder bestimmte Begriffe. Einer davon ist Ausschuss. Der Ausschuss für Menschenrechte, der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, der Haushaltsausschuss und so weiter. Das alles sind parlamentarische Ausschüsse, in denen ein wichtiger Teil der Parlamentsarbeit stattfindet. Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments kommen in diesen parlamentarischen Ausschüssen, wie bereits erwähnt, außerhalb der Tagungswochen zusammen, und zwar in Brüssel. Die Debatten in den Ausschüssen sind öffentlich und Sie können sie in Echtzeit im Internet verfolgen. Sehen wir uns jetzt an, wie diese Ausschüsse gebildet werden. Zu Beginn jeder neuen Wahlperiode entscheidet das Parlament, welche Abgeordneten welchen Ausschüssen angehören sollen. Wie viele Mitglieder ein Ausschuss hat, ist unterschiedlich und hängt davon ab, wofür er zuständig ist. In der ersten Hälfte dieser 10. Wahlperiode etwa haben die Ausschüsse zwischen 25 und 90 Mitglieder. Ihre politische Zusammensetzung ist mehr oder weniger ein Abbild der Zusammensetzung des Parlaments als Ganzes. Bei der ersten Sitzung eines neuen parlamentarischen Ausschusses wählen seine Mitglieder einen Vorstand, also einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende und bis zu 4 stellvertretende Vorsitzende. Ebenso wie die Präsidentin oder der Präsident und die Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten des Parlaments haben die Ausschussvorsitzenden eine Amtszeit von 2,5 Jahren. Jeder Ausschuss verfügt über ein eigenes Sekretariat, dessen Größe von der Zahl der Ausschussmitglieder abhängt. Sehen wir uns als nächstes an, wie viele Ausschüsse es gibt und mit welchen Politikbereichen sie sich auseinandersetzen. Im Europäischen Parlament gibt es 20 ständige Ausschüsse. Sie alle sind jeweils auf einen bestimmten Bereich spezialisiert, zum Beispiel Haushalt, Fischerei, Kultur und Bildung oder auch Frauenrechte und die Gleichstellung der Geschlechter. Darüber hinaus kann das Parlament auch sogenannte Untersuchungsausschüsse einsetzen. Diese Ausschüsse gehen möglichen Verstößen gegen das Unionsrecht auf den Grund oder prüfen, ob es Missstände bei dessen Anwendung gibt. Manchmal setzt das Parlament auch Unterausschüsse oder nicht ständige Sonderausschüsse ein, die sich dann mit besonderen Fragen auseinandersetzen. Derzeit gibt es 4 Unterausschüsse, nämlich für Menschenrechte, für Sicherheit und Verteidigung, für Steuerfragen und für öffentliche Gesundheit. In jedem von ihnen sind 30 Abgeordnete vertreten. Sonderausschüsse können für bis zu 12 Monate eingesetzt werden, wobei ihre Mandatszeit danach verlängert werden kann. Ein Beispiel ist der Sonderausschuss zur Corona-Pandemie. Dieser wurde im März 2022 für ein Jahr ins Leben gerufen. Später wurde seine Mandatszeit um weitere 3 Monate verlängert. In diesen 15 Monaten veranstaltete der Sonderausschuss mehr als 30 Anhörungen und Workshops. Dazu lud er insgesamt mehr als 200 Sachverständige aus der Europäischen Union und dem Rest der Welt ein, darunter auch 8 Mitglieder der Europäischen Kommission. Die Abgeordneten im Sonderausschuss lasen und verfassten hunderte von Dokumenten. Sie gaben zahlreiche Studien in Auftrag und organisierten insgesamt 6 Arbeitsbesuche. Ihre Anstrengungen trugen schließlich Früchte. Bei der Plenartagung im Juli 2023 verabschiedete das Parlament eine Entschließung mit dem Titel »Erkenntnisse aus der Covid-19-Pandemie und Empfehlungen für die Zukunft«. Die Arbeit des Sonderausschusses wurde damit abgeschlossen. Doch nun zurück zu den ständigen Parlamentsausschüssen. Diese Ausschüsse sind in erster Linie für die Vorbereitung der Plenartagungen zuständig, also die Tagungen, bei denen alle Abgeordneten des Europäischen Parlaments zusammenkommen. Sie verfassen zum Beispiel Stellungnahmen für andere Ausschüsse und erarbeiten Berichte auf der Grundlage von Gesetzgebungsvorschlägen der Kommission, die sie dem Parlament zur Prüfung vorlegen. Eine besondere Rolle spielen dabei die Berichterstatter, doch dazu mehr in einer anderen Folge dieser Podcast-Reihe. Die parlamentarischen Ausschüsse prüfen also die Gesetzgebungsvorschläge der Kommission. Sie reichen außerdem Änderungsanträge zur Prüfung im Plenum ein und sie benennen das Verhandlungsteam, das mit dem Rat an den Rechtsvorschriften der EU arbeitet. Zudem organisieren sie Anhörungen von Sachverständigen, damit möglichst gute und fundierte Entscheidungen getroffen werden. Darüber hinaus kommen die Vorsitzenden aller Ausschüsse im Rahmen der Konferenz der Ausschussvorsitze zusammen. Sie bestimmen wiederum ein Mitglied aus ihren Reihen, das für 2,5 Jahre den Vorsitz der Konferenz führt. Die Konferenz der Ausschussvorsitze koordiniert die Arbeit der Ausschüsse und stellt sicher, dass ihre Zusammenarbeit reibungslos verläuft. Abschließend nochmal eine kurze Zusammenfassung. Die parlamentarischen Ausschüsse bestehen aus Mitgliedern des Parlaments. Jeder Ausschuss setzt sich mit einem bestimmten Thema auseinander und bereitet Berichte vor, die auf den Plenartagungen bearbeitet werden.